domov, nigdje jako je domov, slanko je lem za horov, lepša je moja mila.